0: yenya pompe na opesa wo fra ubetumi afreyen na woneyen edin ko na ne yekosu bia
1: asemba fm
0: na wode fa hudi ene wogie ama na wode fa hudi ene wogie ama wo su betumi afreyen na yenwe din komo yenon abompaye anadwi 030
2: 030